0: Slušate Radio Student na 100,5 MHz.
1: Vi plovite valovima Radio Studenta na 100,5 MHz.